0: girl, no, yo. Achio, nachio, nachio, mama, no, yo. Achio, mama, no, yo. Achio, nachio, nachio, mama, no, yo.
1: 101.